kaj boljšega, delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much. Mi smo ful cool, hej, se pravi.

0: Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Mor je voda in sladoled.
3: Violet je zakon.